desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, vala na kolenih, dej no bebi za te vedno, valda, desna pretep, dej no bebi za te z levo šaltam, folke ne pozna, ker ne vejo, kaj ima, jaz pa nisem folka, da gremo vajbat, jaz bom pela sem, če ti bo šok.

Gdzie na obzoriu spoznasz na sprotność udarec zaiśniczenie je klic. Przysluchnasz w